A gdzie paj pora mureka o kone pora hej? A chędu was syrym baje pora i tata un. Uraj tanie enre no poru. Sał se raka buku buku o niero awan de ari. A mam baj kulan trigi jo halesu i ta. I by tu e buj peju kangy mimo nie mati mojmo. O nie kaj tiro waj sa nie mu majtej. I bo tyka wyna nioa. A rojo piro usta pora i ta gau. A wy ku imono ti ari ni srygni no kwytu uwa reho. Kawyr jak na murei pa umy.